0: the future. Chodź do słowa prosta.
1: Ta wita to już forma.
0: Tic tac. Chodź do słowa prosta.
1: Chodź do słowa prosta.